0: ni kiumia giki giothe murata wako akumatabarira yako hasatabarira top rumo birage koge hotirie de wario bare hotho muno ni gitai wangu ni nyenda kuhera na ngauga ndekerwo muno muno muno muno muno gatha dauma hagagera faraga tagati ini onare mahitirie ndamarekeire ni ndiraugire uti gukwanagia maundu mai girai kwania make na tuyo kaligia li ah jipera hawe mwenyewe titega ti uthi bita hu ti ngathitie tafu de kurugamirira hiki yarajikire direkire kei kuri mwega kuhe ah ni weekend enjoy Ndoko aria e.
1: Ken FM, da karia rushine rwaku.
2: Oyo ni moda na mwero.
1: Tere ya go Ken FM. The morning kickstart na Rafael Wacherito.
3: Good morning na karibu sana.
4: Niko kwira mudu maratu na mogadeti ni shito rushine rwa muthi.
5: Ah, we go to dice Kenya ni speed.
4: Research no kilo extra.
1: Na mona Francis.
6: Mutumia angebikyo ne wakiri.